0: je Kapris.
1: Kapris.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je za...